0: Pinball, Moral Victory. Forgive me your moral victory. Pinball sú Moral Victory, o vanilovi skačúvanie do miesta dobrý 3 na Anténa Hit Parado. Ostanú a tu ešte vtoroto i prvoto miesto. Kuje nový hit broj 1 dozdávame za krátko vreme predchodno od broj 2, ako slúšame.
1: Broj 2
0: Charlie Gere.